wchodzisz w kolejny krąg tej nocy w X-Vibe i powiem ci, że świat jest dziwniejszy niż twoje sny po przeterminowanej pizzy. Bo w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, choć był tylko cyfrowym awatarem, który wyglądał, jakby cierpiał na przewlekłą czkawkę. A potem w 1987 doszło do słynnego ataku pirackiego, kiedy to jakiś gość w masce wyłonił się z zakłóceń ekranu i zaczął bełkotać o niczym, pokazując światu, że technologia to tylko kupa pikseli, która w każdej chwili może cię wyśmiać. Więc nie dziw się, że dzisiaj wszystko wydaje się takie sztuczne. A teraz Nicki Minaj ze swoim kosmicznym rytmem Starship.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku. Put the

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego chomik zaczął w nocy trenować maraton w Kołowrotku, więc czas na czerwone flagi, które w tym przypadku oznaczają po prostu, że ten gryzoń ewidentnie chcecie wykończyć. W radiu X-Vibe leci Berg Rotteflaggen dla Marka odprowadzącego.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz

Gucci. W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze od plastikowych atrap. Totalny obłęd i brak szacunku dla zmarłych. Nightmare. Ale czego się nie robi dla budżetu? Teraz Marek Grechuta i Korowód płyną prosto w mroczne otchłanie

Znowu wybiła ta godzina, kiedy cienie w pokoju wydają się nieco zbyt długie, a kawa smakuje jak popiół. Więc witaj w Nightmarek, gdzie światło neonów w X-Vibe przypomina bardziej ostrzeżenie niż zaproszenie. Słuchaj, w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w ramach marketingu filmu Poltergeist 2 porozrzucać po planie prawdziwe ludzkie szkielety, bo były tańsze niż plastikowe modele z fabryki. Więc aktorzy biegali wśród autentycznych zwłok, nie mając o tym bladego pojęcia. Totalny obłęd, prawda? Bo po co wydawać budżet, skoro można mieć trochę grozy gratis? Teraz Icona Pop oraz Charlie XCX i ich I Love It wpadają w mroczne tętno X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Radio pokolenia X.
1: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to skinienie głową w windzie było znakiem głębokiej więzi, czy tylko atakiem rwy kulszowej. Więc dosłownie musimy kogoś przytulić, żeby nie zwariować. Lecimy z tym w radiu X-Vibe, Gyptian i Hold You. Dla Marka, od Marka. Nie chociaż basy cię dzisiaj porządnie obejmą.

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc witaj w Nightmare, gdzie rzeczywistość zawsze jest nieco bardziej krzywa, niż sugerują to reklamy margaryny. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, wygenerowanie komputerowo prezenter, stał się tak popularny, że w Chicago ktoś włamał się do sygnału telewizyjnego od i pokazać światu swoją dziwaczną maskę i gołe pośladki, co do dziś pozostaje jedną z najbardziej absurdalnych zagadek telewizji. Bo sprawców nigdy nie złapano, co tylko dowodzi, że świat zawsze był pełen idiotów z ambicjami. W X-Vibe serwujemy ten niepokojący beat, który sprawi, że zapomnisz o własnych demonach. Dlatego teraz Steven Sanchez oraz M. Beichold i ich Until I Found You wybrzmiewają w X-Vibe.

znowu tu jesteś w tej godzinie duchów, gdzie światło ulicznych latarni wydaje się dziwnie podejrzane, a cienie w pokoju zaczynają żyć własnym życiem. W X-Vibe. Pamiętasz rok 2004, kiedy wszyscy jarali się pierwszymi smartfonami od Palm One? Ludzie biegali z tymi klockami, myśląc, że chwytają Pana Boga za nogi, nie wiedząc, że to początek końca prywatności. Najlepsze jest to, że te urządzenia miały systemy, które potrafiły zawiesić się na amen przy próbie wysłania zwykłego maila. Absurd technologii w pełnej krasie, gdzie obietnica przyszłości była tak naprawdę cyfrową klatką. Ale w sumie czego oczekiwać od maszyny, która wyje jak zarzynana świnia przy każdym połączeniu? Pora na mały powrót do rzeczywistości, gdzie beat jest prosty, a melancholia smakuje najlepiej nad ranem. Więc teraz Jugopolis i Maciej Malenczuk oraz Ostatnia Nocka w X-Vibe.

W roku 2004 wściekły fan ukradł kopię filmu Zemsta Sithów i wrzucił ją do sieci jeszcze przed premierą, co dla Lucasfilmu było totalnym obłędem, a dla nas nightmarek w wersji cyfrowej. Świat oszalał, a ty pewnie wtedy wolałeś oglądać to na pirackim ekranie w X-Vibe. Teraz Lone Tusker i Ben Woodward z Easy on Me w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.
1: Y'all need to get ready to hear the unbelievable.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, że wolisz moje towarzystwo od snu. Ale skoro już tkwimy w tym razem w X-Vibe, to wiedz, że w 1982 roku pewien człowiek uznał, że film E.T. to za mało i postanowił stworzyć grę wideo na podstawie tego hitu, która okazała się taką katastrofą, że tysiące kartridży zakopano na pustyni w Nowym Meksyku, jak odpady radioaktywne, bo nikt nie chciał brać odpowiedzialności za to programistyczne samobójstwo, co pokazuje tylko, że nawet najbardziej kolorowe marzenia kończą czasem w piachu, gdzie ich miejsce. A teraz poczuj ten ciężar, gdy Gavin DeGraw śpiewa Not Over You w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Dobra, Janusz z Lublina tutaj. Sorry, muszę ogarnąć te stare zdjęcia z małej ligi, bo to totalny obłęd. Puść mi w końcu to Luther od Kendrick Lamar, póki jeszcze słucham Radia X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

W latach 90. pewien japoński inżynier stworzył Tamagotchi, cyfrone stworzonko, które zdychało, gdy zapomniałeś o jego wirtualnym żołądku, co wpędziło całe pokolenie w egzystencjalny lęk przed odpowiedzialnością za piksele. A teraz w Nightmark ten absurdalny bit prowadzi nas prosto do Andrzeja Rosiewicza i jego nieśmiertelnego motywu gwizdanego w X-Wipe.

siedzisz w ciemnościach, a ja zastanawiam się, czy wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist nie bawili się w cyfrowe efekty, tylko użyli prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe modele z fabryki. Co samo w sobie jest niezłym obłędem, kiedy pomyślisz, że statyści w basenie pełnym kości nie mieli pojęcia, co tak naprawdę dotykają pod wodą. To totalny klasyk absurdu z czasów, kiedy filmowcy mieli sumienie gdzieś głęboko w piwnicy. A my w X-Vibe serwujemy Ci dawkę niepokoju w rytmie bitu, który wchodzi pod skórę. Tak jak wspomnienia, o których wolałbyś zapomnieć, ale one wracają jak bumerang. Teraz Katy Perry i The One That Got Away w X-Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że twoje życie to szczyt absurdu, ale w 1990 roku pewien facet w złotych spodniach udowodnił, że cały świat to jeden wielki żart, kiedy MC Hammer wypuścił swój hit. Nikt nie przypuszczał, że ten gość stanie się ikoną, choć przecież cały jego sukces opierał się na samplu z Ricka Jamesa, a on sam w szczycie sławy zatrudniał 200 ludzi od... i pilnowali tylko jego garderoby i logistyki. Co oczywiście skończyło się bankructwem, bo przecież nikt nie potrzebuje sztabu do pilnowania workowatych szarowarów. To był prawdziwy obłęd, który dzisiaj brzmi jak kiepski scenariusz, więc poczuj ten rytm, bo teraz MC Hammer i You Can't Touch This w X-Vibe. You can't touch this. You can't touch this.

Słuchaj, tu Alojz ze Słupska. Wszystko mi się dzisiaj sypie i nic nie wychodzi. Więc puszczaj w końcu 110 od Lea, bo tylko to uratuje ten dzień w radio.

Jest druga w nocy, więc pewnie znowu gapisz się w sufit albo próbujesz zapić wspomnienia z czasów, kiedy internet brzmiał jak atakujący rój mechanicznych pszczół. Pamiętasz rok 2005, kiedy świat oszalał na punkcie filmu Ring, a japoński oryginał przeraził nas bardziej niż kredyt hipoteczny? Mało kto wie, że w tym czasie japońskie kina oferowały specjalne seanse, gdzie obsługa po cichu wchodziła na salę, żeby przestraszyć ludzi. A wszystko to dla czystego, bezsensownego sadyzmu w imię rozrywki. To był totalny obłęd, bo w dobie analogowej jeszcze nie wiedzieliśmy, że największe horrory dzieją się w naszych głowach, a nie na ekranie. Zostawiam cię z tym niepokojem. W X-Vibe leci teraz kombi i pokolenie.

0: Tu Radio X-Vibe. Kiedyś to było lepiej, ale wtedy też nikt nie miał Netflixa, więc...
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: with you.
1: Zanim znikniesz w otchłani poranka, przypomnij sobie rok 1982, kiedy to podczas produkcji filmu Poltergeist ekipa postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze w zakupie i wyglądały bardziej autentycznie na ekranie, co skończyło się serią dziwnych wypadków i zgonów w obsadzie, bo najwyraźniej zmarli nie przepadają za byciem statystami w klasyku grozy. A ty teraz siedzisz w bezpiecznym fotelu w X-Vibe i zastanawiasz się, czy twoje własne kości są w całości, czy może też czekają na rolę w jakimś kiepskim sekwelu życia. Totalny obłęd, który zostawiam ci w głowie na resztę nocy, razem z dźwiękami od Pool, Alberto Ciccarini, Saranas oraz ich utworem Luna w X-Vibe.

0: Shake your root box. Do the root box. Shake your root box.
1: Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

skoro w końcu wybiło It's Time, to znaczy, że pora przyznać się do błędu i wpuścić na antenę Dali DJ. Chociaż wszyscy wiemy, że twój stary wcale nie jest żadnym DJ-em. Radio X Vibe.

To był Lose Control od Teddy Swims w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość w młodości był zapaśnikiem? To już historia. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjedzie ZZ Top, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.
1: Kaśka! Kaśka!
2: Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
1: Może pani poprosić Kaśkę?
2: Kaśka! Jakiś wariat z harmonią na dole cię woła! Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano?
1: Cześć! Piosenkę ci napisałem!

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, który od 3 tygodni nie potrafi zaparkować w wyznaczonych liniach, więc dedykuje mu utwór The Lazy Song od Bruno Marsa, bo najwyraźniej ten człowiek wziął sobie tytuł za życiową dewizę i uznał, że wysiłek włożony w proste parkowanie to już za wiele jak na jego możliwości. W radiu X-Vibe.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

skoro w Get Busy nic nie załatwiłeś, to może chociaż na Il Veliero wypłyniesz w rejs po zasiłek. I tak wiesz, że nigdzie nie dopłyniesz, ale grunt to dobry klimat w Radio X Vibe.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Ursynowa napisał, że zamiast napisać szefowej o raporcie z sali, wysłał jej wiadomość o raporcie z szałasu, przez co przez tydzień musiał tłumaczyć się z planów wyjazdu w dzicz. Więc teraz w Radiu X Vibe leci Call Me zespołu Go West. Dedykacja od Marka dla szefowej, żeby wreszcie przestała szukać go w lesie.

to był Sex on Fire od Kings of Leon w X-Vibe. Czy wiesz, że bracia Followill dorastali w samochodzie, podróżując z ojcem kaznodzieją? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę J. Cole i TLC. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Pragi przesyła wiadomość do siebie z przyszłości, żebyś nie zapomniał o tym kebabie z sosem mieszanym, który właśnie zamawiasz o 3 nad ranem, bo Dejni Minok w utworze You Won't Forget About Me w Radiu X-Vibe to idealny podkład pod przypomnienie o tej życiowej decyzji, którą Marek z Pragi dedykuje Markowi z przyszłości.

słyszałeś Enemy od Imagine Dragons, J.I.D. oraz Arcane w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista zespołu Dan Reynolds cierpi na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i potrafi grać koncert przez 2 godziny, mimo że ledwo może się ruszać? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Killers w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

wszyscy żyją tylko tymi headlines, jakby miało nie być jutra. Ale prawda jest taka, że wolisz po prostu back that ass up. Nie udawaj, że jest inaczej. Radio X Vibe.

ten kolej z The Man Who Can't Be Moved w końcu wstał z chodnika, żeby sprawdzić, czy w Centro di Gravità Permanente faktycznie grawitacja działa tak słabo jak moje życie towarzyskie. Radio X Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Chciał był I Had Some Help od Post Malona i Morgana Wallena. Vicks Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu prywatny bunkier na wypadek apokalipsy? To następne hity dla pokolenia X, a teraz wieszcza Agnes. Zostań w radiu X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Radomia pisze do swojej żony Kasi, że Memory Lane to w ich przypadku czysta konieczność, bo po ostatnim remoncie tak zagracili korytarz starymi pamiątkami, że faktycznie trzeba przejść przez Aleję Wspomnień, żeby w ogóle dostać się do łazienki. A ten utwór idealnie oddaje tempo, w jakim trzeba się przeciskać między pudłami, więc lecimy z tym w Radiu X Vibe, gdzie Old Dominion i ich Memory Lane płyną od Marka dla Kasi.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: Radio X-Vibe.
1: Kolejna godzina w plecy. Jeśli liczysz, że czas zwolni, to się przeliczysz. W X-Vibe przynajmniej ścieżka dźwiękowa jest znośna.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Skoro wciąż czujesz ten klimat Feel It Still, to teraz czas na trasę From Paris to Berlin. Trochę długi spacer, ale przynajmniej nie musisz prowadzić. Totalny odlot na Radio X Vibe.

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Halina z robaków tutaj. Ledwo żyje po tym egzaminie certyfikującym. Więc puśćcie mi wreszcie Red Red Wine Edit Remastered od UB40, bo tylko to mnie uratuje w tym Radio

było Set Me Free w wykonaniu Jam & Spoon i Raya Garvey'a w X-Vibe. Czy wiesz, że Raya Garvey zaczynał karierę w Niemczech jako człowiek od kostiumów i dekoracji na koncertach? To już historia, a teraz czas na następne hity dla pokolenia X. Zaraz wjadą Capital Cities. Zostań z radiem

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było You Belong With Me w wersji Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że Taylor napisała ten tekst po tym, jak podsłuchała kłótnię swojego znajomego z dziewczyną przez telefon? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Sash. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Marek z trzeciego piętra przesyła tę wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który zajmuje dwa miejsca parkingowe, dedykując mu utwór Ocean Deep w wersji 2002 Remaster od Cliffa Richarda. Bo głębia oceanu to jedyne miejsce, gdzie zmieściłoby się jego ego przy parkowaniu. A my w Radiu X-Vibe życzymy wszystkim spokojnego wieczoru, bez rys na lakierze.

Iris szukała sensu życia, a dostała tylko depresję i ten utwór. Skoro już wiemy, że gorzej być nie może, czas na better. Radio X.

Radio X-Wag. Gramy, bo możemy.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: Cookie.
1: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
2: Zrób to, albo nie.

Lubisz siebie w I Like Me Better? No to gratulacje, bo zaraz wjedzie Komodo i zwie twoje ego na kolację. Czas na dawkę totalnego obłędu w Ravio X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.

Blender od 5 Seconds of Summer w X-Vibe. Czy wiesz, że perkusista tego zespołu, Ashton, jako dziecko bał się klaunów? Teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjedzie Vanilla Ice. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Andrzej z Konina tutaj. Mój pies kompletnie wariuje jak to leć, więc muszę, no po prostu muszę usłyszeć Rockabye feat. Sean Paul and Anne Marie, wykonane przez Clean Bandit Sean Paul and Marie, bo inaczej nie da mi spokoju w tym Radio X Vibe.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

magia w Hamptons okazała się zwykłym oszustwem, bo Lola i tak woli tanie wino w bramie. Życie, co zrobisz? Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów z nieodebraną paczką, którzy od tygodnia wysyłają mi po 10 maili dziennie, jakby ten ich raj był tuż za rogiem. Więc dedykuję im Another Day in Paradise Phila Collinsa, bo to w końcu kolejny dzień w tym cyfrowym raju, którego mam już totalnie dość. W radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Radio X Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

to był Eros Ramazzotti i Più Bella Cosa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Eros zaczynał karierę jako pomocnik w rzeźni, zanim został gwiazdą? Następne hity dla pokolenia X, a teraz The Roots i Cody Chestnut. Zostań z radiem X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Słuchaj, Antoni Skielc tutaj, biegam z tymi zakupami jak wariat, ale muszę to wyrzucić z siebie, bo to był totalnie najlepszy show ever, więc puszczajcie w końcu. Cruel Summer od i Ace of Base, bo bez tego w Radio X Vibe nie da się żyć.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To był Hot Air Balloon od Don Diablo w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten gość zaczynał karierę od projektowania grafik, zanim zajął się produkcją? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdżają Counting Crows. Zostań w radiu.

Shopbox. Wpisujesz, wciskasz Enter. Cała filozofia. xvibe.pl.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

najpierw wznosisz toast Raise Your Glass, a potem liczysz na to, że pogoda Weather With You nie zrujnuje ci grilla. Życie to jednak pasmo rozczarowań, co nie? Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Budapesztu wyleciliśmy z hukiem, a teraz lądujemy gdzieś pod samym niebem. Chociaż patrząc na nasze budżety, to pewnie tylko sufit w kawalerce. Radio X

To był Remember od Becky Hill i Davida Guetty w X-Vibe. Wiedziałeś, że Becky zaczynała od pisania tekstów dla innych, zanim sama weszła na scenę? Następne hity dla pokolenia X zaserwują Pink Cloud, Snooze God i Planet Emmy. Zostań w X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. What it do, baby boy?

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu zajechał mu drogę na światłach tak brutalnie, że do dziś pamiętam, jak kawa z termosu wylała się na moją ulubioną koszulę. Więc dedykuję ci ten numer, bo faktycznie zachowałeś się totalnie bad, co w radiu X5 wybrzmiewa teraz jako Whale oraz Tiara Thomas w kawałku Bad od Marka dla kierowcy srebrnego kombi.
1: Monogamy or whatever you call it, I'm starting to think ain't for everybody. Most of us is rushing into it anyway, you know what I'm saying? You ain't rushing for love and I ain't up here to judge, so let's neglect the what ifs and make it do what it does. Let's get it.

0: Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Zjadłeś lunch i myślisz, że jesteś ustawiony, a tu nagle wjeżdżają Boys in Paris. Niby luksus, a czuć osiedlowy beton. Życie to jednak niezły żart, nie? Radio X Vibe.

Słuchaj, jutro mam tę wielką rozmowę o pracę, więc Urszula Zjęczydłowa potrzebuje czegoś na uspokojenie. Może puścisz Imagine Remastered 2010 od John Lennon, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

To było Dreams zespołu The Cranberries w X-Vibe. Dolores O'Riordan jako nastolatka była tak nieśmiała, że na przesłuchaniu do zespołu śpiewała tyłem do reszty chłopaków. Puszczamy następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Sean Paul. Zostań z radiem X-Vibe.

to był turndown for what od DJ Snake i Lil Jona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lil Jon przez lata był projektantem wnętrz i nawet prowadził własny program o remontach? Następne hity dla pokolenia X, a teraz Modern Talking. Zostań w radiu X-Vibe.

miałeś Hungry Eyes, a teraz sprawdzamy, how low może opaść poziom tej audycji. Spokojnie, gorzej już nie będzie. Obiecuję. Radio X-Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Witajcie, moi drodzy słuchacze. Przy mikrofonie standardowo Aleksandra Drogokupiec. Witajcie w dźwiękach staśmy, tym razem o godzinie 20. Ale to chyba dobrze, bo w końcu te moje nowe dźwięki staśmy o zmroku są prawie o zmroku, bo jak zobaczymy za okna, w końcu jest ciemno. W końcu jest ciemno, kiedy audycja dźwięki staśmy gra na waszych słuchawkach, mam nadzieję, że gra i że dzisiaj zagra wam pozytywnie na waszych słuchawkach i wasze słuchawki się nie zepsują, a wręcz nawet ich nie ściągnięcie przez te 2 godziny. A zaczniemy sobie od utworu bardzo takiego pozytywnego, no bo dzisiaj będzie trochę mieszanina trip-hopu, trochę techno takiego starego, trochę elektroniki, ale właśnie najbardziej będzie dominować ta elektronika w dzisiejszej audycji. W sumie bardzo często ta elektronika dominuje w tych audycjach. A więc zaczniemy od utworu New Gold Gorillaz i nie uwierzycie, ale tutaj Gorillaz zaprosili do swojej piosenki Tame Impala, czyli tak zwanego Kevina Parkera i Booty Brown, żeby stworzyli razem tak fajny utwór, który za chwilę usłyszycie. I New Gold to jest utwór o pogoni za pozornymi wartościami, czyli sława, pieniądze i popularność w mediach społecznościowych. Dlatego tytułowe New Gold, czyli nowe złoto, to jest metafora czegoś, co wydaje się nam cenne, ale w rzeczywistości to jest iluzja, czyli takie, można powiedzieć, fool's gold, złoto głupców, czyli błyszczące osoby tylko na powierzchni. Tak właśnie powiedzieli w tym swoim utworze wykonawcy tego utworu, którzy również są odpowiedzialni za tekst. I bardzo to fajnie brzmi, ale też fajnie to brzmi, jak się bardziej w tekst wtopimy. Jest to rok 2022, więc niedawno ten utwór został wydany na albumie Cracker Islands. Tak jak mówiłam, gościnnie wystąpił też Kevin Parker. Ja bardzo uwielbiam tej Impale, dlatego uważam, że ten w ogóle ich cały tutaj duet jest fajnym połączeniem, bo mają bardzo podobne style ze sobą muzyczne. Jeszcze powiem wam taką ciekawostkę, bo nigdy tutaj nie jest za mało ciekawostek. Utwór powstał już od 2020 roku, jak Damon Albarn odłożył go na bok, bo nie był zadowolony z jego nietypowego rytmu. No bo pierwotnie był trochę inny ten utwór. I dopiero producent Greg Karstin pomógł przebudować aranżację, dzięki czemu piosenka trafiła na Cracker Islands, czyli tak zwanego tego albumu. No i właśnie, co więcej, Booty Brown wrócił do współpracy z Gorillaz po, uwaga, 17 latach od kultowego Dirty Harry. Może znacie ten utwór z 2005 roku, to jest utwór właśnie Gorillaz zespołu. I tak właśnie po 17 latach powstał ten kawałek. A więc słuchajcie, no jest ciemno za oknami, to znaczy, że trzeba posłuchać dobrej muzyki, zakończając tą niedzielę, żeby jutro wstać fajnie z uśmiechem, no i nie lewą, tylko prawą nogą. A więc zapraszam was jeszcze raz na posłuchanie, na rozpoczęcie tej 2-godzinnej audycji z przytupem New Gold, Gorillaz and Tame Impala i Booty Brown.

0: I tak oto zaczęliśmy dzisiaj audycję Dźwięki z Taśmy od Fool's Gold, czyli Złotych Głupców. Ale od Złotych Głupców przechodzimy do czegoś bardziej pozytywnego, czyli do kącika marudzenia. No ten kącik marudzenia wcale dzisiaj nie jest taki marudny, a co to jest? To jest nasz tak bardzo słynny czat, na którym zawsze coś się dzieje. Jak wejdziecie na stronę główną radia X-Vibe, to zobaczycie taki czat, gdzie zawsze coś się dzieje. Widać, że każdy nasz naprawdę zdolny redaktor radiowy ma swoich słuchaczy. No i zawsze coś się tutaj dzieje. Każdy ma swoją ulubioną muzykę i to zawsze widać na stronie Radia X-Vibe, bo to zawsze jest różnorodnie i zawsze było różnorodnie. Dlatego muzyka tu zawsze znajdowała swoich słuchaczy. A więc dzisiaj widzę, że znowu pojawiła się słuchaczka Megi. Bardzo dziękuję za słuchanie muzyki i to, że fajnie trafia w twoje uszy i mam nadzieję, że zostaniesz z nami do końca. I witam, jak zwykle witam wszystkich dzisiaj słuchaczy. A teraz przechodzimy do kolejnej piosenki, która jest bardziej taka psychodeliczna, chociaż Gorillaz i Tame Impala mają też w sobie te klimaty. Co? Chemikale. A powiem tak ładnie, tak cały tytuł zespołu The Chemical Brothers z utworem całkowicie innym, który nigdy nie wybrzmiał jeszcze w audycji Dźwięki z Taśmy. Jest to It The Begin In Africa. Jest to utwór naprawdę taki nietypowy i powiedziałabym, że dosyć stary The Chemicali, bo powstał w 2001 roku pierwszy singiel, a album w 2002 roku. Oczywiście w Wielkiej Brytanii, bo jest to brytyjski zespół. Album Come With Us to jest w ogóle numer utworu drugi na tym albumie. I powiem wam, że ja go odkryłam całkiem niedawno, bo właśnie ja to lubię, że jak przygotowuję dla was audycje, jak przygotowuję dla was playlisty, to zawsze jeszcze znajduję swoje utwory, których nigdy ja, może nie, dobra, może nie będę to kłamać, że nigdy, ale nie tak często po prostu leciały na moich słuchawkach, albo odkrywałam je po prostu po latach. I to jest właśnie utwór The Big Africa, który nawiązuje do afrykańskiego rytmu muzyki tanecznej i który jego koncepcję jako Future Primitive, czyli połączenie takiej pierwotnej energii bębnów z futurystycznym acid house'em. I to jest ciekawe, bo ja bardzo lubię, jak ktoś eksperymentuje muzyką, że nie ma takiej nudy, że jest tylko jeden gatunek, ale tutaj, jak widzicie, jeszcze futurystyczny acid house. A też mam znajomych, którzy bardzo lubią house, oprócz tego, że lubią też muzykę techno czy muzykę elektroniczną, bo mam wrażenie, że w tym właśnie małym światku muzycznym bardzo ludzie się pod tym względem muzycznym łączą i nie ograniczają się do jednego gatunku. I to właśnie tak pokazuje też taka muzyka elektroniczna, która bardzo się odbija w tych sferach gatunkowych. I ciekawostka, zanim utwór trafił do takich, powiedzmy, sklepów, funkcjonował jako tajemniczy Electronic Battle Weapon 5, jako limitowany biały winyl, który był rozsyłany DJ-om. To jest bardzo ciekawe, że to było wysyłane jako winyl. No i stał się klubowym hitem na Ibizie. I zanim dostał oficjalny tytuł, to charakterystyczny wokal pochodził jeszcze z sampla utworu Drum Beat z 74 roku. Więc jak ktoś bardzo lubi The Chemical Brothers, a myślę, że bardzo dużo osób zna ten zespół, to Drum Beat, utwór będzie wam dobrze znany. No i to był utwór autorstwa Jima Ingrama. No i był to jeden z pierwszych przypadków właśnie, gdzie Demi Chemical Brothers tak wyraźnie oparli utwór na cudzym samplu, więc był tu sample. I właśnie o to chodzi, że często te sample nie są zawsze zauważane, ale jednak jak ktoś bardzo się skupia na dźwiękach w muzyce, to usłyszy, że tam są sample wykorzystane. A więc jest to utwór naprawdę wchodzący w ucho. Jest to całkowicie inny utwór The Chemical Brothers, bo oni mają trochę właśnie taki bardziej więcej techniawy, właśnie tej elektroniki. A tutaj jeszcze no, taki futurystyczny acid house i jeszcze energetyczne bębenki. Jesteście gotowi? No to zaczynamy w takim razie.
1: it be

0: Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Ach ci The Chemical Brothers, tacy nieprzewidywalni. A więc mam nadzieję, że wam słuchawki z uszu nie wypadły od tych mocnych bitów, które proponują The Chemical Brothers. Ale jak nie wypadły, to znaczy, że jednak warto ich słuchać dalej. A czemu dalej warto słuchać? Bo są tak nieprzewidywalni, że nawet potrafią utwór jeszcze kolejny stworzyć, który jest całkowicie inny niż ten. A za chwilę go usłyszycie, bo już leciał u mnie w audycji Dźwięki z taśmy, bo to jest jeden z moich takich utworów, które puszczałam może nawet dwukrotnie, z tego co pamiętam. Ale jest to utwór, który wielokrotnie puszczałam sobie na słuchawkach, jak wychodziłam z domu na przykład i szłam sobie po prostu na przykład z rana. I ten utwór dawał mi naprawdę takiego fajnego kopa pozytywnego na cały dzień, żeby po prostu mieć taką motywację na cały dzień. Dlaczego? Bo to jest Got to Keep On, czyli utwór o wytrwałości i niepoddawaniu się. I bardzo pasuje. I powiem wam, że nawet jeśli bym nie wiedziała, o czym jest ten utwór, to i tak same dźwięki są takie motywujące, takie bardzo energetyczne, że jak puszczasz sobie na słuchawkę ten utwór, to on taki jest bardzo zachęcający do robienia pewnych rzeczy. No i powtarzamy refren Got to Keep On. Działa jak taka mantra i zachęca, by iść naprzód mimo zmęczenia czy niepewności, bo bywają takie momenty w życiu, że jest trochę, można powiedzieć, takiej ale takiego kryzysu. Choć tekst jest oszczędny i jest oszczędny, no bo tu jest taka krótka mantra, ale powiem wam, że szczerze ta jedna mantra pasuje więcej. No po prostu myślę, że czasami jest mniej, znaczy lepiej. I to jest bardzo fajne w tym utworze. Bo główny taki przekaz budują takie stopniowo narastające dźwięki, rytmy, budujące taką energię tego całego utworu. No i to jest utwór na albumie No Geography. Jest to piąty utwór na 9. studyjnym albumie duetu. No i ciekawostka taka, to, że został wydany w 2019 roku, to jest pierwsza rzecz, a druga taka, że utwór opiera się na samplu disco z końca lat 70. Keep On z 78 roku. Autorstwa Petera Browna, więc słuchajcie, polecam po tej audycji o godzinie 22 dokładnie, jak ktoś nie zaśnie, a polecam nie zasypiać, bo muzyka dzisiaj będzie tak mocna, że aż myślę, że nie uda wam się zasnąć w tym momencie raczej przy tej muzyce, więc no, będziecie przynajmniej mieć energię na kolejny jutrzejszy dzień. I tak właśnie Keep On to jest piosenka, z którego sample został wzięty. The Chemical Brothers przekształcili go w nowoczesny houseowo-brit-bitowy hymn, a dziś teledysk z choreografią duetu Will Hoyt zdobył uznanie za minimalistyczny, ale też niezwykle dynamiczny taniec. No i również polecam sobie obejrzeć ten teledysk, bo jest naprawdę taki widać pozytywny, łącząc też z dźwiękami i z całą piosenką. No jest to po prostu piosenka, która jest u mnie czy na pierwszym miejscu. Wiecie, powiem wam, że często, bardzo często ciężko wybrać sobie utwory jako takie top 1, jak się bardzo lubi jakiś zespół, a The Chemical Brothers bardzo lubię. Ale dobrze, niech będzie na tym pierwszym miejscu Got to Keep On. A więc zapraszam was do posłuchania i zobaczycie, jak naprawdę fajnie słuchać tego utworu, słuchając go na słuchawkach, idąc z rana na przykład do pracy.

Got to keep on the Chemical Brothers. Tak, ze swoją tą nieprzewidywalną osobowością, chyba jedną z 50 osobowości The Chemicali. No bo jak ja słyszę ich piosenki, to dosłownie mam wrażenie, że każda piosenka jest inna i jak zgadzacie się, to zobaczycie sobie, porównując te dwie piosenki, które poleciały. I celowo je dałam po sobie, żebyście zobaczyli różnicę między tymi dwiema piosenkami. Jest. Tak, dokładnie jest. I można sobie posłuchać je zależnie od swojego nastroju. Jak staniecie lewą nogą, no to może lepiej ten jednego to keep on, żeby się zmotywować. A it begin in Africa to raczej właśnie w takiej aurze pozytywności, którą chyba będziecie mieć, jak staniecie już tą prawą nogą. A więc, no dobrze, tutaj koniec już żartów o The Chemical Brothers, bo im należy się pochwała za dobrą muzykę, a nie żarty z The Chemical Brothers, a raczej myślę, że mogłoby być ich trochę, ale w tym pozytywnym sensie, jeśli chodzi o jakieś takie bardziej takie właśnie podejście do nich z innej strony. A więc teraz przechodzimy do kolejnego artysty, który też jest nieprzewidywalny, bo zrobił karierę, a przeszedł taką metamorfozę, żebyście naprawdę go nie poznali. Myślę, że Moby tak się zmienia jak ludzie w swoim życiu, czyli raz są tacy. I tak samo w muzyce się zmieniają pod względem nie tylko głosu, barwy głosu czy gatunku muzycznego, ale też potrafią naprawdę przejść ogromną metamorfozę osobowościową. I Moby naprawdę zrobił bardzo duży obrót, nawet powiedziałabym 180 stopni, bo kiedyś słynął naprawdę z takiej muzyki bardziej techno, powiedziałabym, że się bardziej uspokoił, czy to dobrze, czy to źle, no to zależy, kto jaką muzykę lubi, bo niektórzy wolą właśnie taką głośniejszą, a są osoby, które lubią spokój w muzyce, ale można po prostu też

utwór w ogóle nie opowiada żadnej historii słowami. To jest utwór, gdzie klimat jest najważniejszy, budują ją takie delikatne syntezatory. Ja bardzo uwielbiam syntezatory w muzyce, bardzo uwielbiam. Kongi i hipnotyczny rytm. Widzicie, wcześniej były bębenki, teraz kongi. No chyba albo Moby się Chemicalami inspiruje, albo Chemicalem Mobim, no nie wiem, ale czuć, że tu będzie podobny jakiś klimat. I właśnie ten utwór jest bardzo hipnotyczny. Mimo tego, że jest taki mocny, to on w swoim takim właśnie mocnym charakterze dźwiękowym daje poczucie ludziom spokoju, bo jak wiecie, może, albo po prostu osoby, które słuchają techno, bardzo dobrze wiedzą, że ludzie się uspokajają często przy takiej muzyce, dlatego chodzą na pewne jakieś rejwy, czy po prostu nawet nie tylko na rejwy, ale słuchają w domu muzyki na słuchawkach takiej głośnej i oni się nie męczą przy tej muzyce. Taka muzyka ma właśnie też uspokajać pewnych ludzi, więc to nie jest tak, że trzeba słuchać smutnej, czy muzyki melancholijnej, czy muzyki takiej naprawdę, powiedziałabym, tak bezpośrednio pogrzebowej, żeby żeby właśnie się tak uspokoić. To nie jest właśnie kwestia tego, bo sama ekspresja jest takim połączeniem spokoju z po prostu radością. I wiele słuchaczy odbiera to właśnie jako muzyczną podróż między naturą a elektroniką i to o to właśnie w tym chodzi, właśnie, że te elektroniczne klimaty przetaczają się przez naturę w tym wszystkim. No i tu jest, jeszcze wam powiem, 93 rok i album Move. I taka ciekawostka jeszcze o Mobim. To jest jeden z utworów, w których słychać fascynację Mobiego sceną rave'a końca lat 80. Jeszcze wam przypomnę, pamiętacie, jak robiłam audycję o rave'ie? W ogóle opowiadałam wam, jak ten rave się rozpoczynał, w ogóle skąd on pochodzi i te początki tej muzyki. No to właśnie też w tych takich czasach tej sceny rave'owej Moby bardzo był zafascynowany i krytycy porównywali Morning Dove, tak, to jest utwór, który za chwilę usłyszycie, do wczesnego brzmienia 808 State. Tak bardziej po polskiemu powiedziałam ten utwór, ale każdy będzie wiedział, bo zwłaszcza przez połączenie szklistego syntu z afrykańsko brzmiącą perkusją i takimi właśnie bitami, które usłyszycie za chwilę. A więc nie chcę wam przedłużać tego mojego tutaj mówienia do mikrofonu, bo za chwilę te 2 godziny będę poświęcać Mobiemu i The Chemicalum, a są jeszcze inne utwory, które bardzo zasługują na to, żeby o nich mówić, i wykonawcy, więc dajmy im też szansę, a was zapraszam z takim naprawdę mocnym przytupem posłuchania, do posłuchania Mobiego, który naprawdę miał swoją taką maskę dosyć mocną w latach 90.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Wow, to była dawka 6-minutowej mocnej muzyki Mobiego. Czy ktoś by powiedział teraz, w tym momencie, że on stworzył kawałek Porcelain, który jest totalnie innym kawałkiem w porównaniu do tego? Ja nie, ale jak widać, nie ma co powierzchownie oceniać artystów, bo tak jak artyści, tak samo ludzie mają złożoną naturę swoją i mają swoje dwie strony osobowości, a więc mogą przekładać na zwykłe to można powiedzieć, wariata muzycznego, przeszedł na trochę takiego spokojnego, powiedzmy, powiedziałabym, nie chcę tutaj tak stereotypowo oceniać, bo może jeszcze gdzieś tam w międzyczasie planuję wrócić do tego swojego stylu, ale fajnie, że się nie ogranicza i to jest właśnie fajne w tych artystach muzycznych, że oni się nie ograniczają, tak. Więc tak jak to powiedziała też tutaj powiedziała tutaj słuchaczka Megi w kąciku marudzenia, za takie żarty chyba się nie obrażą. I tutaj już chodziło nie o Mobiego, a o Chemikali, o których dzisiaj rozmawialiśmy i dwa razy słuchaliśmy, no, którzy bardzo lubią się tą muzyką bawić. Ja wcześniej coś powiedziałam na ich temat, już sama zapomniałam, co powiedziałam. I widzicie, to jest tak, jak się słucha muzyki i coś mówi. Coś się tam papla do mikrofonu, a tak szczerze mówiąc, no to bardzo staram się tutaj naprawdę robić w 100%, wkładam w 100% w to, żeby ta audycja dla Was była jak najlepsza. Oprócz tego mówienia, które sprawia mi przyjemność, to też staram się muzykę dobierać tak, żeby słuchawki Wasze wytrzymały przez te dwie godziny. I mam nadzieję, że nawet jeśli macie już je długo, to i tak dalej będą działać dobrze przy tej mojej tu muzyce. A teraz Żu. Żu. Tak jak niektórzy wymawiają ZHU. Nie, tak się nie wymawia tego zespołu, a powiem Wam, że nawet kiedyś, aż mi to przeszło na gdzieś moją stronę muzyczną i sama bardzo powielałam mówienie ZHU, lepiej mi to brzmiało, a jednak się okazało, że nie mówi się ZHU, tylko ZHU. Jest to zespół, który... nie słucham bardzo tak często, ale jest jedna piosenka, która wpada mi w ucho od lat i słucham nie nałogowo, ale mam swoje takie momenty, kiedy włączam tą piosenkę, kiedy po prostu mi się zachce, bo mam takie utwory stare, do których wracam. I Faded. No jest to taki trochę melancholijny utwór, ale z takimi elektronicznymi klimatami i to mi się właśnie podoba, bo Faded opowiada o stanie emocjonalnego i psychicznego odurzenia. I tu nie tylko chodzi o w tej piosence o alkohol czy narkotyki, ale bardziej to chodzi o taką sferę emocjonalną i pustkę w życiu po intensywnym stylu życia. I powtarzane Baby, I'm Faded można zrozumieć jako wyznanie osoby, która czuje się zagubiona w życiu i odcięta od uczuć swoich, ale też relacji. No to jest połączenie zmysłowego klimatu z melancholią, które stało się znakiem rozpoznawczym Żu. I to jest piosenka na albumie The Night Day. Jest to debiutanckie wydawnictwo Żu, na którym Faded jest najbardziej rozpoznawalnym utworem. Dlatego to jest rozpoznawalny utwór i jak ktoś pamięta rok 2014, ja byłam bardzo... i to bardzo młodą osobą w 2014 roku. Nie będę tutaj zdradzać sekretu, ile miałam wtedy lat, ale znałam ten utwór. Znałam ten utwór, może mentalnie nie byłam taka, jak teraz jestem, ale utwór znałam. Ej, ciekawostka, gdy Faded stało się światowym hitem, no to właśnie Żu ukrywał swoją tożsamość, bo przez wiele miesięcy nikt nie wiedział, co to stoi za utworem. No i tutaj miłość zwiększyła jego lat. W kategorii Best Dance Recording. A więc zapraszam Was jeszcze, żebyście wrócili sobie do tego 2014 roku i przypomnieli sobie, ile mieliście lat. Może 20, może 15, może no 10, może przesadziłam. Chociaż no niektórzy na pewno mieli te 10 lat, ale czy słuchali takiego utworu? No nie wiem. Może były takie osoby. Ale wróćcie sobie do myślami do tego roku. Nawet jeśli był zły, no to sobie ten zły rok przetransportujcie do tych czasów lepszych. Ja czasami tak sobie właśnie mówię i też osobom, które na przykład mają złe wspomnienia z piosenkami. To jest taka anegdotka jeszcze. Zanim usłyszycie właśnie Żu, to mam coś takiego, że jak utwór mi się źle kojarzy po jakiejś osobie w życiu na przykład, bo też miewamy w życiu osoby, które po prostu no, nie były dla nas odpowiednimi osobami, nie były prawdziwymi osobami, no i takie utwory właśnie gdzieś tam nam się kojarzą z ludźmi z przeszłości i takie utwory nam się kojarzą. I bardzo ludzie mają później problem i to nawet słyszałam gdzieś od różnych ludzi z słuchaniem później tych utworów, bo twierdzą, że się im źle kojarzą. A najlepiej jest po prostu nie psuć sobie jakiejś dobrej piosenki, dlatego że przeszłość po prostu nas zatrzymała w przeszłości, tylko po prostu posłuchać tej piosenki na nowo w nowym etapie życia, w nowym etapie w życiu i formować ją na coś dobrego, czyli posłuchacie ją teraz, dźwięka z taśmy i nawet jeśli wam się kojarzy Żu Faded źle, to w tym momencie będzie wam się kojarzył dobrze, więc zapraszam was na dawkę dobrej muzyki.

AUZHU, a nie bo ŻU. Tak tu się taka właśnie dyskusja przez ten zespół potoczyła w kąciku marudzenia. I tutaj jedna słuchaczka napisała: normalnie wstyd mi, ale widać, że audycje nie tylko cieszą, lecz także uczą. No i także uczą tutaj redaktorów, jak poprawnie wymawiać ZHU, a jednak się okazuje później, że ŻU. Dlatego dzisiaj specjalnie wprowadziłam ten utwór po to, żeby tą tajemnicę owiniętą w papierek po cukierku ujawnić, powiedziałabym. No, 2014 rok to było dawno temu, ale na szczęście nie byłam pięciolatką, już nie pamiętam, ile miałam lat, ale już czasy nastoletnie się skończyły, a muzyka została z nami dalej. Dalej po prostu została z nami ta muzyka. No i mam nadzieję, że osoby, które gdzieś tam słuchały muzyki tej piosenki, może im się źle kojarzyła, mam nadzieję, że dobrze, ale nawet jak źle, no to już mają pozytywne wspomnienie, może nawet nie dzięki mnie, ale słuchaczce Megi, która wprowadziła naprawdę tutaj duże poczucie humoru na nasz czat Kącik Marudzenia, roztaczając taką tu fajną dyskusję na temat tego zespołu. Powiem wam szczerze, że myślałam, że dzisiaj inne piosenki będą tak na szczycie, a tutaj ŻU zrobiło naprawdę dużą kontrowersję. No i bardzo dobrze, że piosenki, które kiedyś się słuchało, mają w sobie taki potencjał. Bardzo dobrze. A więc teraz przechodzimy do Faithless. Miss You Less, See You More. To jest utwór bardzo, utwór taki osobisty dla Faithless, dla Maxi Jazza, który opisuje codzienną miłość. Drobne gesty w sumie swojej partnerki, w takie wspólne chwile, też tęsknoty i w ogóle, więc to jest taki utwór bardziej, powiedziałabym, intymny jego. No bo popularny utwór jego to jest Insomnia. Taki jeden z popularniejszych utworów. A to jest całkowicie inny utwór Faithless, czyli Maxi Jazza. I w refrenie słyszymy: I wanna miss you less and see you more. Chcę mniej za tobą tęsknić i częściej cię widzieć. Więc to jest bardzo takie wyrażające pragnienie zwykłej gdzieś tam bliskości. No, zamiast życia w rozstaniu. Więc jest to utwór, myślę, że to Maxi Jazz napisał o swoim jakimś życiu miłosnym ten intymny kawałek, ale jest bardzo fajny. Ja bardzo lubię też, powiem wam szczerze, jak lubicie Maxi Jazza z Faithless, to jest taki ten głos, taki bardzo naprawdę zmysłowy. On jest na albumie No Roots, jeden z najbardziej właśnie takich jego intymnych utworów na czwartej płycie zespołu, obok społecznie zaangażowanych utworów, takich jak Mass Destruction. No i powiem wam jeszcze taką ciekawostkę tutaj, że piosenka została napisana w okresie, gdy członkowie Faithless byli zmęczeni nieustannym koncertowaniem. Więc myślę, że to też gdzieś wpłynęło na tą piosenkę. I w wywiadach Maxi Jazz mówił, że utwór miał właśnie pokazać ich takie podstawowe ich potrzeby ludzkie, no bo wszyscy są ludźmi i myślę, że nawet jeśli takie osoby, które gdzieś koncertują i są sławne, no to też potrzebują takich rzeczy, bo to są po prostu takie rzeczy natury ludzkiej, potrzeby zwykłe. No a więc zapraszam was do posłuchania.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Powracam do was z dawką ciekawostek, ale też muzyki, bo widzę, że bardzo lubicie też Faithless i Maxi Jazza. Powiem wam, że bardzo cieszę się, że jest tutaj taka fajna dyskusja na czacie, nie tylko do zespołu Żu, ale też do Maxi Jazza, który proponuje nie tylko muzykę taką taneczną, ale też utwory, które są bardziej utworami, które słuchamy wieczorem, na przykład przed snem albo pijąc herbatę w ten niestety taki jesienny wieczór, który nie zachwyca, bo jednak ja jestem miłośniczką wiosny, gdzie wszystko rozkwita, niż jesieni, która nie jest pogodą zachęcającą. No ale zachęca na pewno nas Maxi Jazz swoimi utworami, bo one są takie no zmysłowe, intymne, a zarazem taneczne, więc myślę, że tak samo bawi się Maxi Jazz jak Moby czy też The Chemical Brothers, o których właśnie tutaj jedna słuchaczka mówiła, że no, oni mają ten dystans do siebie, bo widać po ich muzyce. I to właśnie po muzyce często widzimy, jak bardzo ludzie się nie przejmują tym, co myślą inni słuchacze czy fani, bo zawsze antyfani się znajdą. A my robimy muzykę nie tylko dla siebie, ale też dla fanów, a antyfani tylko siedzą i się śmieją, a my się śmiejemy z nich, że nie potrafią docenić dobrej muzyki. Tak i tak zostaniemy przy tym. Właśnie przy tym zostaniemy. Pozdrawiamy wszystkich antyfanów Maxi Jazza, chociaż myślę, że pewnie mają mało tych antyfanów. No ale zawsze ktoś się znajdzie. Zawsze ktoś się znajdzie. A teraz przechodzimy do kolejnego artysty, który jest jednym z moich takich naprawdę na półce muzycznej, takich nie dość, że oryginalnych, tajemniczych, to jeszcze takich, których z mojej perspektywy nie da się powtórzyć. Burial to jest naprawdę osobistość, której się nie da powtórzyć, bo ma swój taki styl, gdzie po prostu powiedziałabym, że nie ma drugiego Buriala. Można powiedzieć, że ktoś może się nim zainspirować, ale jego nie powtórzy. No i Burial swoją energią taką jest to energia muzyczna taka nie bardzo mocna czy klubowa, ale da się tańczyć do tego, bo jest to tak fajnie zrobione, że nawet ten spokój w muzyce, powiem tak, może spokój nie musi być zawsze zły w muzyce, bo nawet muzyka, która jest głośna, może być zarazem spokojna, tak jak po prostu jak człowiek. Człowiek, który raz może być spokojny, a raz jest po prostu, nie wiem, ekspresyjny, no i to wszystko jest po prostu taką naturą. No i to właśnie fajnie pokazuje też Burial w swoich kawałkach, bo to jest właśnie ten temat brytyjskiego garage i tych takich klimatów brytyjskich. I narrator jest wśród ludzi, ale emocjonalnie pozostaje jakby obok nich i to właśnie fajnie pokazuje ten utwór. Tutaj też jest trochę w tym utworze takiego klimatu zazdrości, takiej zazdrości może właśnie u ludzi. No i to właśnie kontrast między klubową energią a poczuciem wyobcowania. O tym, co wam mówiłam właśnie, że nawet jeśli ludzie chodzą na przykład do klubów, są wśród ludzi, są towarzyscy, to mogą być samotni w tłumie i myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie tego. No bo może ktoś może kłamać, bądź nie, ale nawet jeśli ktoś jest towarzyski, no to nawet jak jest taki odważny, no to może mieć poczucie samotności wśród ludzi. To jest teraz normalne w tych czasach, tylko nie każdy się przyznaje do tego. No i Burial wykorzystuje głos nie tyle do opowiadania historii, co do stworzenia takiego właśnie wspomnienia może, czy podsłuchanej rozmowy. Jeszcze wam tak przypomnę, że mieliśmy niedawno audycję Nieodebrane połączenia, gdzie właśnie wybrzmiał Burial, bo on mi się właśnie kojarzy z takimi nieodebranymi od kogoś połączeniami. Jakiegoś takiego zawieszenia, może zawieszenia między jakimiś tam ludźmi w związku. I ta piosenka właśnie się tam pojawiła i bardzo mi się z tym kojarzy. I ta piosenka jest z roku 2007. Ojeju, to już w ogóle jest taki rok, że nawet nie będę mówić. A album Untrue. A więc jest to piosenka, którą naprawdę sobie cenię i mam nadzieję, że teraz sobie trochę poczilujecie do tego utworu, więc zapraszam was na miód dla uszu, który sponsoruje Burial. Okay, no,

I tak oto usłyszeliście tajemniczy głos Buriala na tle różnych jego takich no, specyficznych i oryginalnych dźwięków, które on proponuje. I to właśnie w nim lubię, że bardzo rzadko słyszę takie dźwięki w różnych innych utworach, bo często słychać też w niektórych utworach takie dźwięki deszczu, czy takie tym podobne właśnie dźwięki, które no, są specyficznymi dźwiękami i też trochę takim, powiedziałabym, ASMR dla uszu. I jeśli ktoś nie zna Buriala, to naprawdę polecam się bardziej przyjrzeć, może bardziej słuchowo się zapoznać z jego muzyką, bo jest naprawdę taka charakterystyczna i ciekawa. A teraz przechodzimy do Tame Impali, też Kevin Parker, ale tym razem nie gościnnie. Teraz pozwala sobie Kevin Parker na trochę niezależności muzycznej i tym razem sam, więc tym razem tutaj nie będzie żadnych gości, tylko już dam mu to podium na audycji dzisiejszej i End of Summer. No powiem wam, że już jest jesień, więc już to zakończenie wakacji zrobiliśmy z przytupem z 2 tygodnie temu. Już jest zimno, więc te 20 stopni już nie robią żadnej różnicy, bo wakacje za nami, a więc to End of Summer możemy tak z opóźnieniem puścić dzisiaj na zakończenie tych wakacji. Ja bym mogła te wakacje kończyć przez kolejne kilka miesięcy, ale niestety pogody nie zmienimy. Pogoda zawsze musi być też ta zimna, jak nastrój u ludzi. End of Summer to utwór jest bardzo specyficzny. Jest to utwór o końcu pewnego etapu i przemijaniu i nostalgii. Więc koniec lata właśnie działa jako metafora. Jest to metafora, więc to nie jest piosenka o pogodzie. Jest to piosenka metaforyczna o momencie, kiedy beztroska się kończy i zaczyna się kolejny rozdział w życiu. Jest w nim charakterystyczne dla Kevina Parkera połączenie psychodelii, melancholii i tanecznego groove'u. I to jest właśnie bardzo fajne u Kevina Parkera, że on bardzo się bawi i eksperymentuje muzyką. I to jest bardzo fajne u niego. No w końcu mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wybrać ten koncert, bo już był 2 razy, a jeszcze nie wybrałam się na niego, ale no, nie doszły mi suche, ale widzę po nim, że bardzo polubił Polskę, więc na pewno jeszcze wróci. Jestem tego pewna, że wróci na 99% i wtedy na ten koncert się wybiorę. No i End of Summer ukazał się jako singiel zapowiadający album. No i taka ciekawostka jeszcze. To jest bardzo interesujące, że moment taki interesujący Tame Impali takiego jego twórczości był taki psychodeliczny, ale też łączący się z popem, z house'em, z muzyką klubową. I End of Summer pokazuje właśnie tę bardziej taneczną stronę projektu Kevina Parkera. I to jest bardzo fajne u niego, bo ja nawet powiem wam, że mam winyla, nie z Dead Beat płyty, ale mam z innej płyty, gdzie jest Let It Happen kawałek, więc powiem wam, że naprawdę oni się bardzo rozwijają. Nie oni, ale on, bo Kevin Parker. No właśnie, tak samo jak to żół zespół, to tak samo do dziś próbuję się nauczyć, że Tame Impala jest jednym wykonawcą, Kevinem Parkerem, a nie zespołem. I powiem wam, że to nie tylko ja tak myliłam, ale widzicie, jakie można naprawdę się dowiedzieć rzeczy w praniu. No akurat dzisiaj już wiedziałam o tym, już się uczy tego, że to jest po prostu jedna osoba, Kevin Parker. Tak, to jest Kevin Parker.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Wracamy muzycznie. End of summer, koniec wakacji i teraz afirmujmy, żeby był koniec jesieni, a nawet zimy, żeby znów była wiosna i wszystko rozkwitało. Ale zawsze mówię, że trzeba przetrwać tą jesień. Niestety, musi być czasami zimno, żeby było później ciepło. I mamy te 4 pory roku, chociaż powiedziałabym, że mamy już te 3 pory roku, bo dla mnie już zima nie istnieje. Już dawno śniegu nie widziałam. A więc mam nadzieję, że chociaż słuchając tej Pali, poczuliście ten klimat wakacyjny z utworem The End of Summer, bo jest to naprawdę utwór godny słuchania. A teraz przejdziemy do zespołu Massive Attack, który w audycji Dźwięki z Taśmy bardzo dominował przez te ponad pół roku. Bardzo często puszczałam Massive Attack, jest dla mnie to taki taki bardzo wysoko postawiony na moich playlistach zespół i wciąż odkrywam utwory Massive Attack i odkryłam utwór Massive Attack kolejny, bo bardzo to lubię robić, więc nie słucham tylko klasyków, ale też pozwalam sobie odkrywać jakieś starocia, bo są często niedoceniane. No i właśnie Massive Attack z utworem Spying Glass zaproponował swój utwór, bardzo stary utwór, który jeszcze nie leciał w tej audycji, a chciałam właśnie dzisiaj wam go zapuścić. No, to są lata 90. 94 rok, album Protection. Właśnie z tego albumu dwie piosenki dzisiaj usłyszycie pod rząd. Ale ta się różni od tej, co będzie za chwilę. Może nie bardzo, bo jest, ja powiedziałabym, że trochę to takiego reggae jest w tym wszystkim. Mimo tego, że Massive Attack jest trip-hopem, to bardzo lubiłam też eksperymentować i dlatego uwielbiam album Protection. Uwielbiam i czekam, aż sobie w końcu sprawię winyla z tego albumu, bo mam inną płytę Massive Attack, ale ten album też u mnie jest wysoko postawiony. Spying Glass to jest piosenka o poczuciu bycia obserwowanym i trochę takim też ocenianym. Więc podmiot w tej piosence próbuje uciec od takiego trochę obserwowania kogoś, od takiej cudzej wścibskości. No i tutaj jest ważny kontekst w tej piosence rastafarianizmu i uprzedzeń wobec rastafarian. No nie będę wam mówić, co to jest rasta, ale Horace Andy, który śpiewa utwór, pochodzi z Jamajki, więc jak słyszycie Jamajkę, to już wiecie, jakie to są klimaty. Takie trochę Bob Marleyowe. I tekst odnosi się do sytuacji, w której człowiek jest oceniany przede wszystkim przez swoją tożsamość i wygląd, więc no tutaj powiedziałabym, że zahacza trochę ta piosenka o problemy dyskryminacji. Więc ta wścibskość i poczucie obserwowanym pasuje do tego wszystkiego. Więc nie tylko trip-hop w tym albumie dominuje u Massive Attack, ale też reggae. I to jest naprawdę fajne połączenie. Uwierzcie mi, bardzo fajnie brzmi trip-hop z reggae. Jest to fajna mieszanka dwóch gatunków muzycznych. No a więc zapraszam was, zobaczcie, jak fajnie brzmi Massive Attack w połączeniu z reggae. Spying Glass.

Tutaj jakaś taka mała techniczna się wkradła, dźwiękowa sytuacja, ale usłyszeliście, a nawet nie, powiem wam, chyba się skończył utwór. Ja coś się zakręciłam w tym momencie, bo utwór się w takim dziwnym momencie skończył, a tak, a się okazało, że się skończył, tak, dobra. Nie, nieważne, nikt tego nie słyszał, po prostu czasami niektóre utwory mają tak, że kończą się w takim momencie, tak jakby coś było zapauzowane. Miałam przez chwilę taką właśnie myślę, że coś się stało, a co się stało, zakończył się utwór, ale dobrze, dobrze. W takim razie lecimy dalej. Również z Massive Attack, który ma również piosenkę na albumie Protection Karma Kome. Jest to piosenka również taka trochę połączona z reggae klimatami. Oczywiście to jest ten sam album, więc posłuchacie. Ona jest taka bardziej ekspresyjna niż tamta, bardziej taka surrealistyczna, psychodeliczna, a sam tytuł można odczytać jako połączenie karmy i komy, czyli w przybliżeniu karma plus śpiączka, czyli pasuje do atmosfery utworu odrealnienia trochę takiego i zawieszenia, czy poczucia utraty kontroli. Tutaj dużą rolę też odgrywa Tricky, który bardzo fajnie swoim tutaj takim półszeptem, półrapem nadaje całości mroczny klimat i klaustrofobiczny charakter. A więc zapraszam was do posłuchania utworu z 1994 roku Karma Kome.

słuchaczy, którzy nie wiedzieli, że ten zmysłowy głos Trickiego należy też do Massive Attack, to teraz wiecie, że Tricky właśnie należał do zespołu Massive Attack, ale również też działa samemu, bo dlaczego nie? Jakby ma prawo do tego, żeby też swój głos wykorzystywać niezależnie. I to właśnie były dwie piosenki Massive Attack, które na płycie Protection brzmią trochę jak połączenie trip-hopu z takimi reggae klimatami. No po prostu mam nadzieję, że uda mi się w przyszłości kupić. To znaczy na pewno mi się uda, ale tutaj kwestie właśnie takie bardziej oszczędzania, pozwolenia sobie na kupienie takiej płyty, to jest druga kwestia, więc mam nadzieję, że kiedyś tu będzie miejsce na to, żeby tu, na mojej płytce z winylami, żeby trafić płytę. Właśnie brzmiały utwory z Massive Attack w porównaniu do Angel na płycie innej, takiej bardziej mrocznej. I to samo właśnie Massive Attack robi co Moby, który bawi się muzyką, pozwala sobie na szaleństwo, na wariactwo, a także na ten spokój w muzyce. No i o czym teraz usłyszycie? O bardziej takiej melancholijnej, ale też elektronicznej naturze Mobiego. No bo jak mówiłam, Moby miał swoje lata wariata takiego trochę. No i ten wariat był w 1995 roku i Anthem to był instrumentalny utwór Mobiego, taki właśnie bardziej melancholijny, w którym Moby łączył elektronikę z niemal filmowym brzmieniem. Emocje budują tu przede wszystkim syntezatory, które uwielbiam, jak już mówiłam, i ta atmosfera, która narasta razem z tym wszystkim. A Anthem to jest hymn po angielsku, no i dobrze oddaje charakter kompozycji, bo brzmi jak muzyka mająca wywołać poczucie takiej wspólnoty i nadziei, ale jednocześnie pozostaje dla Mobiego trochę takim niestety smutkiem. Znaczy może nawet dobrze, że pokazuje taką dwoistość natury ludzkiej. No i album Everything is Wrong. To jest album z 95 roku, to jest tak dawny album. Co jest zabawne, bo teraz dużo ludzi właśnie słucha ten taki nowszy album Mobiego, gdzie jest utwór na przykład Porcelain. To są takie nowsze, te totalnie inne utwory Mobiego. I powiem wam szczerze, że ja dopiero niedawno naturę takiego tak rave'ową Mobiego odkryłam. I byłam tak w szoku, że powiedziałam sobie, że teraz będę odkrywać takie inne osobowości artystów, którzy byli z nami kiedyś, a teraz przyszli bo to jest bardzo fajna droga do tego, żeby poznać bardziej techno, ale też jest w tym ambientu trochę i elektroniki. Więc dla mnie to jest wspaniałe połączenie, bo Everything is Wrong jest to album dla Mobiego, był ważnym etapem przejścia od hardcore'u, techno do rave'u i rave'u do bardziej emocjonalnej elektroniki. No i właśnie album pokazuje kierunek, który kilka lat później doprowadził do ogromnego sukcesu Play. A więc was zapraszam do tego, żeby zobaczyć, jaki to jest kawałek różnorodny Mobiego.

I to był właśnie Moby z lat 90. Jest to utwór, który był taką, nie powiedziałabym może początkiem kariery Mobiego, ale tą jego taką drugą stroną osobowości, którą jeszcze miał w tych latach 90. Był to trochę takim wariatem. Może pewnie jeszcze jest, ale po prostu trochę przeszedł na inną stronę swojej mocy muzycznej, artystycznej. I takiego właśnie go znamy z dwóch stron Mobiego. Jak chcecie sobie trochę porównać jego muzykę, polecam posłuchać sobie jego nowsze piosenki. W ogóle niedawno był Moby w Polsce na koncercie, więc jestem ciekawa, czy na koncertach również wraca do tej swojej takiej muzyki technoelektroniki. Aż po prostu jestem ciekawa. Jeśli ktoś był, to też dajcie znać, bo mnie to bardzo ciekawi, czy Moby na koncertach wraca do takiej muzyki. A teraz powiem wam, że wracam do takiej egzotycznej strony dla was teraz. Jest taki zespół, może mniej znany, ale ja bardzo lubię też wracać do tego artysty The Future Sound of London, bo ma też takie klimaty trochę etniczne, połączone z techno. Ja bardzo lubię połączenie techno z etnicznymi, takimi trochę z reggae. Właśnie tak jak Massive Attack zrobił album Protection z Karmakomą i takimi połączeniem takim właśnie trip-hopu z reggae, to tak samo ten utwór fajnie pokazuje, jak można techno z etnicznymi brzmieniami wokalnymi połączyć. I to właśnie pokazuje artysta The Future Sound of London z piosenką Papua New Guinea. To jest przede wszystkim utwór i muzyczna podróż, która nie jest taką klasyczną fabułą czy przekazem, ale muzyczną taką podróżą, bo połączenie, tak jak mówiłam, techno i tych etnicznych brzmień, trochę też ambientu, to fajnie pokazuje różnorodną stronę tego zespołu. Jest trochę egzotyczny, ale też trochę surrealistyczny. Jeszcze powiem wam ciekawostkowo, że wokal pochodzi z sampla Everyday zespołu Beloved. Na pewno znacie zespół Beloved. Sam tytuł Papua New Guinea ma bardziej funkcję obrazotwórczą niż tak też dosłownie opowiadanie o tym samym kraju. Tak powiem wam tutaj na wejściu. I są to lata 90., więc to jest piosenka bardzo stara. Więc jak ktoś lubi starą muzykę i nie tylko muzykę popową, czy wiecie, stare klasyczne kawałki, ale też lubi sięgać do elektroniki starej z lat 90., to no na pewno zna The Future Sound of London. A więc powiem wam tak, jest to na pewno muzyczna podróż, która zostanie wam w uszach i nie zepsuje wam słuchawek. Więc zapraszam!

0: X-Vibe. Radio po swojemu.
1: Future Sound of London to był utwór i to była długa podróż muzyczna, naprawdę utwór taki etniczno, elektroniczno, surrealistyczno, oj, tutaj można mówić i mówić i mówić, a jest to tak eksperymentalny kawałek, że warto go słuchać. O, koleżanka, słuchaczka bardziej powiedziałabym, bo już od drugiej audycji z nami jest, Maggie. The Future Sound of London, ten kawałek naprawdę brzmi futurystycznie jak na lata 90. I serio pasuje mi na takie lata 2000 w Wielkiej Brytanii. No, Maggie, powiem ci, że jesteś moją bliźniaczką muzyczną, bo ja mam takie samo podejście do muzyki i tak samo odbieram, więc no... Łączę się muzycznie i powiem tak, zgadzam się, tak, to jest ten vibe lat takich brytyjskich, lat brytyjskich, ale też klimatu brytyjskiego. I tutaj wracając jeszcze do kącika marudzenia, widzę, że napisał Szymon, niezła nuta. Szymon, nie wiem, która nuta, ale domyślam się, że to był Moby jeszcze wcześniej. Chyba, że Massive Attack się zahaczyło tam, nie wiem, kto kogo dogonił, ale mam nadzieję, że... obydwa utwory tutaj fajnie w uszy wpadły. A więc przechodząc dalej, bo tutaj zostało nam 11 minut, niestety ten czas leci za szybko. Przechodzimy do utworu Crocodile Underworld. Jest to w ogóle też utwór stary, taki nieoczywisty zespoł Underworld, bo to jest 2007 rok. Underworld to się kojarzy na przykład z Born Sleepy, a nie z Crocodile, więc stwierdziłam, że połączenie techno house'u i tego wokalu Karla Hyda będzie fajne właśnie w tej piosence z albumu Oblivation with Bells, które można właśnie, tak powiem, posłuchać. Trochę inna piosenka niż zwykle Underworld zespołu. A was zapraszam do słuchania, bo zbliżamy się do końca, a chciałabym jeszcze wam zaproponować piosenkę inną niż dotychczas te wszystkie, które leciały.

A teraz, czy są tu fani niezapomnianej, niepowtarzalnej energii The Prodigy i rave'owego klimatu? No, to właśnie teraz The Prodigy usłyszycie. Piosenkę Out of Space, jest to piosenka równie starsza jak inne utwory, takie starsze The Prodigy. 92 rok, piosenka Out of Space z szaną rapowych i rave'owych lotu, więc teraz właśnie odlecicie z The Prodigy.

I tak to oto słyszeliście The Prodigy. Dzięki wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj byli i również tym, co pozytywnie marudzili w kąciku marudzenia o swojej ulubionej muzyce. No i fajnie, że wam słuchawki raczej się nie popsuły, jak usłyszeliście dzisiaj muzykę. A jak tak, no to no niestety nie każda muzyka dobra jest dla każdej słuchawek, ale fajnie, że dzisiaj były osoby, którym się nie popsuły słuchawki. I miłego wieczoru wam życzę oczywiście i słyszymy się za tydzień, a na koniec Daft Punk z utworem One More Time. No i ten, myślę, że ten czas będzie właśnie taki, czyli dobry. Mówiła do was oczywiście Aleksandra Drogokupiec i miłego wieczoru oraz zakończenia weekendu.

Pamiętasz, jak w 1985 roku wszyscy wierzyli, że bieganie w ortalionowych dresach i z opaską na czole uczyni z nas mistrzów olimpijskich, albo przynajmniej pozwoli nam szybciej uciec przed rzeczywistością? Totalny obłęd, zwłaszcza że jedynym wysiłkiem, jakiego się podejmowaliśmy, było bieganie do sklepu po oranżadę w proszku. Jeśli też masz ochotę na odrobinę patosu w stylu filmów klasy B, to John Parr już czeka z tym hymnem, byś mógł poczuć się jak bohatera w

Głucha noc weszła tak głęboko, że aż się człowiekowi przypomina rok 2004, kiedy to w szkołach wszyscy udawali twardzieli, choć bali się sprawdzianu z matmy bardziej niż kontroli skradowej. Dobrze, że ten ciężki klimat mamy już za sobą, bo czas na coś, co wygładzi każdą nerwówkę i pozwoli odetchnąć. Teraz John Legend i All of Me w Radiu X-Vibe.

Spice Girls i te ich marzenia o jedności. To był dopiero początek kłopotów, bo w 1998 roku pewien Brytyjczyk postanowił opatentować koło, które wszyscy znali od czasów starożytnych, co skończyło się w sądzie totalnym blamażem. A skoro już mowa o podróżowaniu bez żadnych patentów i z wiatrem we włosach, to pora na klimat znacznie bardziej swojski niż te londyńskie popowe wygibasy. Więc niech poniesie cię ten niepodrabialny rytm w X-Vibe za sprawą Krzysztofa Kwawczyka i utworu

George zapytał, czy naprawdę chcesz go skrzywdzić, ale po tych wszystkich latach człowiek wie, że największą krzywdę wyrządzają sobie ludzie sami, jak choćby w 1987 roku, kiedy pewien jegomość próbował obrabować bank, używając pistoletu na wodę. W X-Vibe serwujemy tylko konkrety, a skoro życie to ciągłe trzywanie się pionu mimo przeciwności losu, pora na dawkę optymizmu, bo Wilson Phillips zaraz udowodni, że warto zacisnąć zęby, więc teraz czas na Hold On.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Paul McCartney w tym kawałku brzmi, jakby wypił za dużo kawy i zapomniał, że już nie jest w Beatlesach, co w sumie pasuje do roku 1980, kiedy to w Japonii pewien jegomość próbował przemycić w bagażu ponad 200 gramów zielonego zielska, przez co musiał pożegnać się z trasą koncertową i wolnością na 9 długich dni. A ty, zamiast szukać szczęścia w egzotycznych krajach, lepiej zostań w X-Vibe i przygotuj się na totalny odlot w polskim stylu, bo właśnie wjeżdża Pik Cyc i ich Makumba w radiu X-Vibe.

Wojciech Gasowski i te jego prywatki to czysta nostalgia, która boli mniej niż poranny kac po imprezie w 1986 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie pierwszej gry z serii Mario, zmieniając nasze wieczory z nudnego czytania gazet w cyfrowy obłęd pełen skakania po rurach. Dzisiaj zamiast szukać wczorajszych domówek, zmieniamy klimat na zdecydowanie cięższy kaliber, bo skoro wtedy bawiliśmy się przy winylach, teraz zderzymy się z ulicznym konkretem, który nie bierze jeńców i wchodzi w głowę bez pukania. Więc zapnij pasy, bo w Radiu X-Wipe zmieniamy bieg na niższy. Teraz YG, Jeezy oraz Rich Homie Quan i utwór My Nigga w Radiu.

W Radiu X Vibe nie wiemy, co gramy, ale wiemy dlaczego, bo możemy.

Marek z Bemowa pisze, że dedykuje to swojej teściowej, bo w końcu zrozumiała, że jej notoryczne wchodzenie z butami w jego życie to po prostu czysta miłość, którą trzeba wyśpiewać. Totalny obłęd, ale hej, każdy okazuje uczucia na swój sposób, a ten klasyk ostatecznie wyjaśnia sprawę. A teraz w Radiu X-Vibe Piotr Szczepanik. Kochać. Dla teściowej od Marka.

To było Move i szczerze mówiąc po tym kawałku mam ochotę na szybki maraton w stronę lodówki. Chociaż w 1996 roku ludzie woleli raczej pędzić w stronę salonów płytowych po debiutanckie krążki, zamiast scrollować ekran w poszukiwaniu sensu życia. Zmiana tempa jest wskazana, bo George Michael wiedział, jak sprawić, żeby nawet najbardziej zastałe stawy zaczęły pracować w odpowiednim rytmie. Więc teraz George Michael i Fast Love, część pierwsza w X-Vibe.

słyszeliście Ponder Replay Rihanny w X-Vibe. Wiedzieliście, że zanim Rihanna stała się gwiazdą, wygrała konkurs talentów w szkole, śpiewając Hero Mariah Carey. To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na The Be Good Tanias. Zostań z radiem X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Znowu tu jesteś, choć pewnie wolałbyś spać, ale Night Marek nie bierze jeńców, a noc to w końcu najlepszy czas na karmienie paranoi, więc wpadnij w klimat, bo w X-Vibe mamy dzisiaj dość dziwny bagaż. Otóż w roku 1986 pewien gość wpadł na pomysł, że warto wyprodukować lalki oparte na obrazach przedstawiających dzieci z przesadnie dużymi oczami, co samo w sobie brzmi jak wstęp do horroru klasy B, a efekt był tak upiorny, że dzieciaki zamiast się nimi bawić, po prostu płakały, widząc te szklane ślepia wpatrzone w ich dusze, co tylko potwierdza, że lata 80. były totalnym obłędem. A teraz niech ten rytm wbije się w twój mózg. Oto Kin Allura, Alberto Ciccarini oraz Pool w utworze Ten Feet Tall. Leci to prosto w eter X-Vibe.

Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Siedzę tu w mroku, a w głowie kołacze mi historia z 1984 roku, kiedy to pewien producent wpadł na genialny pomysł stworzenia Ferbigo, czyli zabawki, która w założeniu miała być słodka, a w rzeczywistości brzmiała, jakby opętał ją demon z najtańszego horroru klasy B, bo te pluszowe monstra potrafiły w środku nocy włączyć się bez ostrzeżenia i bełkotać coś w swoim wymyślonym języku, co sprawiało, że niejeden właściciel lądował z zawałem w X-Vibe. No ale kto bogatemu zabronić czuć się jak w filmie klasy trzeciej? Teraz już wiesz, dlaczego nie trzymam tego w domu. A teraz czas na odrobinę nadziei. Więc Kasia Kowalska i coś optymistycznego w X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięku kosmity miksu odgłosów Chopa Pracza i sapania starszej pani po dwóch paczkach fajek, co brzmi jak przepis na obłęd, a nie kinowy hit. Więc teraz CeeLo Green z Forget You w X-Vibe przypomni ci, dlaczego lepiej czasem po prostu milczeć.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Marek z Mokotowa nie może przestać analizować tego, że wczoraj nie przybił piątki kurierowi, co w jego głowie urosło już do rangi egzystencjalnej katastrofy. Więc na tę autentyczną jazdę bez trzymanki w Radiu X-Vibe leci Ride od 21 Pilots. Dla ciebie, od ciebie, żebyś w końcu przestał nad tym debatować samym sobą.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, który świeci mocniej niż twoje perspektywy na przyszłość. Więc wpadnij w objęcia Nightmarek, gdzie czas jest tylko sugestią dla spóźniarskich. Czy wiesz, że w 1996 roku firma produkująca lalek Barbie wypuściła model Share a Smile Becky, który miał być wybitnie inkluzywny, ale zapomniano sprawdzić, czy wózek inwalidzki zmieści się w windzie ich sztandarowego domku dla lalek, co sprawiło, że biedna plastikowa dziewczyna musiała spędzać lata na parterze, a cząc ma świat z dołu, zupełnie jak my teraz patrzący na ten cały cyfrowy chaos w X-Vibe. Dlatego niech ten rytm niesie cię dalej, bo Dennis Lloyd już czeka, żeby pokazać ci The Way w X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dobra, słuchaj, mamy środek nocy, a ty pewnie znowu przekopujesz internet w poszukiwaniu sensu życia. Choć lepiej byłoby po prostu wyłączyć światło i udawać, że świat nie wariuje. Tak jak w 1986 roku, kiedy ekipa od filmu Poltergeist postanowiła, że plastikowe szkielety są za drogie, więc na planie użyli prawdziwych ludzkich kości, bo hurtownie medyczne miały ich w nadmiarze, co w sumie wyjaśnia, dlaczego aktorzy wcale nie musieli udawać przerażenia, gdy to wszystko zaczęło się sypać. Czysty obłęd, ale przynajmniej nikt nie musiał się martwić o rekwizyty. A teraz w X-Vibe wjeżdża totalny klasyk, żebyś chociaż na chwilę przestał myśleć o tym, co czai się pod twoim łóżkiem. Więc czas na Norbiego i jego Rozkołyś się w X-Vibe.

W czasie audycji warto wiedzieć, że w 2002 roku podczas produkcji filmu Ring ekipa celowo wyświetlała niepokojące, zakłócone obrazy w kinach i wywołać u widzów paranoję, co było dość chorym, choć skutecznym marketingiem. Życie to w końcu jeden wielki nightmare, więc lepiej tańcz w rytm smutku, bo Lana Del Rey i Cedric Gervais już czekają w X